0: Zastanawiam się, jak będzie ewoluować doświadczenie czasu i przestrzeni.
1: Zastanawiam się, jak będzie ewoluować doświadczenie czasu i przestrzeni.
2: Zastanawiam się, jak będzie ewoluować doświadczenie czasu i przestrzeni.